thing. Kiszyna sprucąca jest 7 punt z doma. Sak dan u tydnu jena moja lubica. Kiszyna sprucąca